0: Ακολουθήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual. Gremo hribe, spivovarno Laško.
2: Gremo hribe prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleče do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
3: Skater.

Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen